przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Radio Słupca.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

To jest Meloradio. Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Radio.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
1: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
0: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Witajcie wczesnym rankiem. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut możecie napotkać utrudnienia na S5 pod Bydgoszczą. To po wypadku w rejonie węzłów Bydgoszcz-Miezeń i Południe. A dziś w nocy remontowych utrudnień spodziewajcie się na drodze A8E w rejonie węzła Wrocław-Lotnisko. Naprzemiennie zajęty będzie prawy i lewy pas.
1: Ale miło, ale fajnie, ale super. No ale jak ma być inaczej, skoro piąteczek wjechał dzisiaj dla was od rana. Dowieźliśmy. Jest już 6:30. Waldek Darłak. Dzień dobry.

Millennium, Eli Golding w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w piątek, piąteczek. To, żeby było jeszcze fajniej, żebyście czuli, że to jest wasz dzień, mamy merch do zgarnięcia. Wodoodporna torba Melo Radio jest dla was. Czeka i pytanie, czyją własnością stanie się już niedługo. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Taki merch czeka na was. Wodoodporna torba Melo Radio. Na pewno zabierzecie ją na wakacje, jak urlop jeszcze przed wami. Czekam do zgarnięcia merch 3 szoty w Melo. Też mam dla was. Dzwońcie jak najszybciej.

0: Moonlight w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w piątek. Siema Leszek.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć. Ty w pracy jesteś już?
1: No niestety tak, jestem w pracy, ale radosny, bo wiadomo, co się zbliża, tak?
0: No wiadomo, no jasne, no weekend się zbliża. Słuchaj, masz kogoś w pracy, kto podrzuca ci jakieś suchary z samego rana?
1: Znaczy jeszcze dzisiaj nie byli, ale na pewno się zjawią w ciągu dnia.
0: A u mnie już jest, Daria, słuchaj, i mam takiego suchara od niej dla mnie i ja dla ciebie go wrzucam. Na czym jeździ papier toaletowy?
1: A, no na rolce chyba, da?
0: Dobrze, no nie dał się zaskoczyć, widzisz, Daria? Dobrze, dobrze, dobrze, jest specjalista. Słuchaj, Leszek, co ty w weekend będziesz robił?
1: No w weekend chyba nie wiem, jak większość Polaków, taką piękną pogodę, no będę grillował na działce. Grill się zapowiada i dość duży.
0: Wiedziałem, wiedziałem. Jestem tutaj w sobotę po południu, to wiesz, od 15 na grilla jesteśmy umówieni, a póki co to uwaga...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do Leszka. Leszek, plotki czy ciekawostki?
1: Ciekawostki.
0: A wolisz zaczynać czy kończyć?
1: Kończyć.
0: To teraz Leszek bez zastanowienia odpowiedz. Grill czy ognisko?
1: O, chyba wiecie, przed chwilą mówiłem. No grill.
0: No jasne, torba wodoodporna jest już twoja. Dzięki, bye.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek, piąteczek. Za 15 minut będzie siódma, a jak tam u was się dzień rozkręca i rozwija? 321-321-777. Jasne, że jak macie jakiś mega plan na piątek, to należy się nim pochwalić i dzwonić do Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tyle planów, tyle myśli, a tylko jeden piątek. Spokojnie, ale myślę, że ogarniecie to wszystkie najistotniejsze, najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim wcześniej niż inni zaczniemy razem z wami weekend. No i zdecydowanie wcześniej mamy dla was newsy. Już za chwilę o czym będzie?
1: A w nich będzie o ochłodzeniu, które przychodzi do nas na chwilkę.
0: Ale fajnie, za 6 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Tak od rana podkręcamy tempo w melo i tak zagramy wam punktualnie o 7, gdy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na zajęcia hula hop.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
6: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Media Expert. Wyprzedaj.

0: Okazje od piątku do niedzieli. Lody Vibes Coral 1 litr w super cenie 13,99. Karkówka wieprzowa bez kości w weekend to jedynie 19,99 za kilogram. Pomidory czerwone tylko 4,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na 105,2.

0: autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Pogoda.
1: Nareszcie odetchniemy od upałów. Trójki z przodu dzisiaj nie będzie, ale za falą upałów nadciągają burze. Już wczoraj gwałtowne burze przetoczyły się przez północno-wschodnie rejony, zwłaszcza przez Warmię i Mazury. A dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w południowo-wschodnich rejonach. A na termometrach? Od 20 stopni na wybrzeżu, przez 24,5 w centrum, po 26,7 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Siódmego sierpnia w piątek, prawie siódma rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Od dziś ochłodzenie, ale będą burze, to na południowym wschodzie kraju. Weekend już spokojny i prawie wszędzie bez upałów, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
4: W sobotę chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni na zachodzie kraju.
3: Poniedziałek upał rozleje się po większości kraju, a wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. 82% Polaków spodziewa się wzrostu cen, to przez droższe paliwo. Tak wynika z badania Big Info Monitor. Iga Świątek w 1/8 finału turnieju w Toronto. Polska tenisistka w trzeciej rundzie wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubić 6-2, 6-1. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Dzień dobry, cześć, hej, siema. Wszystko fajnie brzmi w ten piątek, jest siódma rano. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, jesteśmy. Fajnie, że wy też.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano, 11 minut po godzinie 7. Słowo piątek, dzisiaj można mówić wiele razy, a nawet jeszcze więcej niż wiele. A co można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce? Jak myślicie? Nagrajcie nam głosówkę, czekamy, bo fajny merch mamy i za najlepsze głosówki to chcielibyśmy wam taki merch od Melo Radia wysłać. No to działajcie, uruchomcie wyobraźnię i dajcie znać, co waszym zdaniem można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce. Co takiego można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce? Co przychodzi wam do głowy? Wbijajcie na meloradio.pl i wyślijcie nam głosówkę. Tam na dole wystarczy nacisnąć ikonkę słuchawki. No i już głosówka leci do nas. A za chwilę to wam powiemy, co w życiu można robić, jak się ma 10 lat.

0: Odpalcie głosówki, czekamy. Co można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce? Co przychodzi wam do głowy? Dajcie znaka, nagrywajcie i wysyłajcie głosówki do nas. Na meloradio.pl można wbijać ze swojego telefonu, tak najprościej, najłatwiej. Tam na dole słuchawka, naciskacie, wysyłacie. No i bardzo możliwe, że za takie najbardziej oryginalne to zgarniecie melomerch. No dobra, teraz uwaga ekipo, mam do was bardzo trudne pytanie. Robiliście coś wyjątkowego, jak mieliście 10 lat?
1: Wyjątkowego, nie wiem. Ja lubiłem chodzić na przystanek i oglądać autobusy.
2: Ja czytałam książki, bawiłam się lalkami, wszystko robiłam.
0: No, to teraz niech wam będzie głupio. On jak miał 10 lat, to zaczął już studiować, a w wieku 18 lat, no, to prowadził już pierwsze zajęcia na uczelni jako wykładowca. Nathan Thomas ze Stanów Zjednoczonych przeszedł do historii jako najmłodszy profesor i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, wyobraźcie sobie. Mężczyzna urodził się w 2004 roku, uczy swoich rówieśników inżynierii elektrycznej teraz i mówi, że nie ma z tym problemu, że w zasadzie to uczy rówieśników. Z jednej strony, wiecie, to zazdro, nie, jeśli chodzi o wiedzę, ale z drugiej można mu trochę współczuć, bo pewnie nigdy nie miał okazji poczuć, jak to jest siedzieć na uczelni rano po dobrej imprezie.
1: Ty, Daria, bo on jest chyba rok młodszy od ciebie, a ty dopiero idziesz na studia drugiego stopnia.
2: No z jakim przystajesz, takim się stajesz. Jestem tutaj z wami, więc się nie dziwcie.
0: Ale trzeba i przyznać, że przemądrza się bardziej niż Nathan. Podkręcamy tempo w Melo, 18 po 7.

0: Dajcie sobie szansę i nagrajcie głosówkę na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka wystarczy nacisnąć. Już wysyłacie głosówkę i można powiedzieć, co można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce.
1: Mam nadzieję, że szybko minie i wszyscy będą zadowoleni.
0: Dobre, a twoje propos?
2: Mnie nasuwa się jedna myśl. Żegnaj.
0: Oho.
3: Piątek w pracy i na pierwszej randce wypadałoby powiedzieć, że bardzo długo na ciebie czekałem.
0: Dobra, jeszcze jedna propozycja.
4: W pracy i na pierwszej randce można powiedzieć, dobra, kończę, idę do domu.
0: Dobra, to zaczynajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Czekamy na wasze głosówki, czeka fajny merch na meloradio.pl. Możecie nagrywać. Katy Perry już za chwilę.
5: Sponsorem programu był właściciel

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Przez 2 tygodnie rządził Lumix, ale nic nie może przecież wiecznie trwać. A ten kawałek miał wiele wersji, ale te od Dub Dogs kochaliście w ostatnim tygodniu najmocniej. How Does It Feel to wasz ulubiony numer. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: To promocja. Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej złote 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Forever Summer Angel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jak ja lubię, jak wy nas zasypujecie tutaj waszymi głosówkami. Na meloradio.pl można nagrywać. Co można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce? Sporo propozycji. Na przykład były takie chcesz kawę? Szybko kończysz? To kto płaci? I uwaga, to też dobre, jestem pierwszy? Co można powiedzieć w piątek w pracy i na pierwszej randce?
1: Pierwsza randka jest jak nowa robota. Jak pójdzie dobrze, zostaniesz na dłużej.
2: Adios, można powiedzieć na pierwszej randce i w piątek w pracy.
0: W sumie można.
3: Wszystko mi jedno, aby było miło.
4: Już skończyłem.
0: O, krótko, konkretnie, okej.
5: Okay. Mam nadzieję, że obydwa skończą się w sobotę rano.
0: Haha, okej.
6: Okay. Najpierw okres próbny rok, a później umowa na stałe.
0: A, no tak, tak, tak.
7: Ja chcę do domu.
0: Też można tak powiedzieć.
8: Piątek w pracy i na randce można powiedzieć tak. W końcu, koniec.

0: Najlepsze rzeczy najlepiej, żeby działy się bez przerwy. Podkręcamy tempo w Melo Radio i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. White 2115 to coś, to pozycja 27 w ostatnim notowaniu 30 Melo Radia. Najnowsze notowanie już dziś wieczorem. W każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na wasze ulubione hity. Jest Marcin, będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że o montaż klimatyzatora w tym czasie nie jest łatwo.
2: A już o 8 zagramy
0: Godoy Loco Loco. Tak podkręcamy tempo w Melo i tak zagramy, gdy inni będą gadać.

0: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
12: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
13: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Trafik.
1: Utrudnienia na drodze 61 na odcinku Serock-Pułtusk. W miejscowości Strzyże zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna, droga jest zablokowana. Jeszcze przez moment mogą być utrudnienia na S6 w województwie pomorskim. W miejscowości Strzebielino pojazd dostawczy uderzył w bariery. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyni.

0: Łapiemy oddech od upałów, choć nie od trudnych warunków, bo upały zostały zastąpione przez burze. I dziś ostrzeżenia drugiego stopnia w południowo-wschodniej części kraju. Tak na południe od linii Białystok-Warszawa i na wschód od linii Łódź-Częstochowa-Rybnik. W tej ćwiartce Polski są burzowe alerty. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 27 stopni na południu i wschodzie. Najwięcej słońca na zachodzie i północy.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Amerykanie są zaangażowani w rozmowę o zakończeniu wojny w Ukrainie. Doszło w nich do postępu, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Nie ujawnił jednak szczegółów. Prawdziwe oblężenie przeżywają firmy montujące klimatyzatory. W upalne dni zapytań o montaż jest kilkaset procent więcej niż zwykle. Jak z upałami radzą sobie Polacy?
3: Nie da się. W domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
4: Chętnie bym został w domu pod wentylatorem.
5: Się zahartowałem w ostatni weekend. 38 stopni we Wiedniu przeżyłem.
2: Zakup klimatyzatora wraz z montażem to koszt ponad 4000 zł. A dziś piąty etap Tour de Pologne. Poprowadzi kolarzy z Opola na górę Kociesz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie tym razem Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: A przed wami dzisiaj ostatni etap i krótka prosta tego tygodnia. Prosto do weekendu zmierzamy. Na razie jest to ósma. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. I to już 11 minut po godzinie 8. Ale wiecie, co trzeba robić o tej porze, no nie?
1: No pewnie, trzeba dzwonić pod 321-321-777, bo tam czekają na was i pytania, i fajny merch, Melo.
0: No to róbcie to koniecznie teraz. Dzwońcie do Melo Radia 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Za chwilę zaczynamy. Gotowi na wszystko. Ta zabawa, w której do zgarnięcia merch od Melo. No i dwa pytania zaskakujące oczywiście się pojawią. 321-321-777.

0: Filip Aginel. No to niech się kręci, bo już 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I razem z nami Rafał. Cześć Rafał.
2: Cześć Rafał. Cześć. Rafał, tak, pozdrawiam z Łodzi, hejka.
0: Cześć, cześć Rafał, pozdrawiamy całą Łódź. Rafał ma w planach w weekend sobie poleżeć. Fajny plan. Konkretny taki,
2: tak,
0: nie?
2: Oczywiście.
0: No i miejsce już wybrane do tego poleżenia, czy jeszcze się zastanawiasz?
2: Nie, w domu. Chciałbym poleżeć troszeczkę w domu. Cały tydzień człowiek jeździ, zapierdziela, jest naprawdę kupa roboty, więc co weekend należy troszeczkę poleżeć. Tym bardziej odpocząć od upału.
0: No, jak sami słyszycie, Rafał ma plan przygotowany, bardzo konkretny. Ja myślę, że nawet gdzieś niedaleko będzie jakiś klimatyzator albo wiatraczek, co Rafał?
2: Tak, mam klimatyzację w domu, także jest wypas.
0: Dobra, już wszyscy ci zazdroszczą, no. I jest Przemek też. Cześć Przemek.
3: Siemanko. No, cześć.
0: Hej, Przemek, nie bądź taki smutny. Rafał, co ty zrobiłeś teraz? Słuchajcie, Przemek w pracy cały piątek i cały weekend, no. Przemo, to już masz fory jakieś tutaj od nas chyba, co?
3: No nie wiem. Jeszcze raz proszę?
0: Nic, no współczujemy ci bardzo, że w pracy
3: musisz być. Dzięki bardzo. No.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, zasada taka, kto pierwszy się zgłasza swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
3: Tak.
0: Dobra, za dwie dobre odpowiedzi są skiety Melo Radia, za jedną mamy Melo Torbę i startujemy. Pytanie pierwsze. Która jaszczurka nie ma nóg? Padalec zwyczajny czy jaszczurka wielka?
3: Przemek.
2: Rafał.
0: Przemek?
3: Padalec.
0: Dobrze. Skąd on to wiecie? No. Dobra, punkt na koncie Przemka. Można? Można. I to bez klimatyzacji. Dobra, pytanie numer 2. Ile stacji metra jest w Nowym Jorku? 472 czy 120?
3: Rafał,
0: tym razem. Dawaj.
2: 472.
4: Let's go!
0: Słuchajcie, normalnie jeden i drugi na pewniaka wiedzieli. Dobrze, no to podzieliliście się punktacją, to mi się podoba. Melotorbę wysyłamy i do Przemka, i do Rafała. No to co, trochę chłodu wam życzymy w ten weekend i piątek.
3: Dzięki wielkie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: Chociaż z tym chłodem, Daria, to nie wiem, czy to się teraz uda, nie?
4: Nie ma co, bo Justin wchodzi.
0: Mocno. Prawie tak mocno jak piątek i weekend. To gramy w Melo.

0: Stabi robi fly high w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o piątek, to ciężko znaleźć jakiś powód do narzekania, ale ty na pewno coś znajdziesz, nie?
1: Ja zawsze znajdę, nie ma problemu, pracuję z wami i naprawdę momentami jest ciężko, więc no muszę na was ponarzekać trochę.
0: Zawsze w końcu masz mnie pod ręką, nie? David Guetta, już za chwilę Dangerous Melo.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapń.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
5: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
4: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru.

0: Zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach, Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

Mamy Jagla Osia w Melo Radio. Jakbym tak zapytał, czego wam potrzeba tuż przed startem weekendu, to pewnie sporo osób powiedziałoby, że w sumie wszystko dobrze, ale trochę kasy by się przydało. To się świetnie składa, bo my mamy dla was szybką kasę. A skoro piątek to 500 do zgarnięcia, na jakie to fajne rzeczy wydacie te pieniądze? Dajcie znać, im bardziej odjechane pomysły, tym lepiej. Czekamy na was na meloradio.pl, zgłaszajcie się, a szybka kasa może być wasza i to tak od ręki, od razu do wydania, więc na pewno zdążycie ją przepuścić bardzo szybko. Czekamy na wasze propozycje na meloradio.pl. Za 18:09.

0: Hello, aqui Jennifer Lopez i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Everything's Fine i mamy też newsy już za chwilę.
1: Waldek, używasz czasem soczewek kontaktowych?
0: Podchwytliwe pytanie, coś czuję, no.
1: Tak, bo jak jedziesz na wakacje, to lepiej nie używaj.
0: Okej.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Lumix i Self Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Teraz za 9 minut 9:00.

Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Trafik.
7: Zaczynamy od utrudnień na A2 w Wielkopolsce w pobliżu MOPS Sołeczno. Bus zderzył się z ciężarówką, jedna osoba ranna. Jezdnia w kierunku Świecka jest zablokowana. Po wypadku utrudnienia też na S7 w Jędrzejowie, ruch w stronę Krakowa po pasie zjazdowym. A z remontowych utrudnień cały czas zamknięty wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską.

0: Za falą upałów nadeszły burze. Wczoraj gradobicie i gwałtowne nawałnice przeszły przez Warmię i Mazury. A dziś na baczności powinni być mieszkańcy południowo-wschodnich części kraju. Pogodowy alert drugiego stopnia dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i części mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Temperatura poniżej 30 stopni, od 20 na wybrzeżu, przez 26-7 w centrum i na południowym wschodzie.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Polska weźmie udział w spotkaniu w sprawie obrony przed dronami. Zaplanowane jest na 28 sierpnia w Niemczech. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie reprezentował nasz kraj. Ponad 200 psów w pseudohodowli w Kielcach były bez należytej opieki. Podczas interwencji kieleckiej policji i straży miejskiej znaleziono także martwe szczenięta. Właściciel pseudohodowli został zatrzymany. Na koniec o tym, że w wakacje warto uważać na soczewki kontaktowe. Szczególnie podczas wyjazdów w egzotyczne miejsca mogą stać się przyczyną groźnego zakażenia oka, mówi okulista profesor Dariusz Dobrowolski.
3: Inna temperatura wody, inna flora. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mikrouszkodzenie może się skończyć strasznie ciężko przebiegającym zakażeniem.
2: Przed wejściem do morza warto zdjąć soczewki kontaktowe, a przed każdym ich dotknięciem warto dokładnie umyć ręce.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Dzisiaj na pewno przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, tak żebyście nie musieli za mocno mrużyć oczu przed słońcem, choć chmurzyć też się będzie. Za to u nas stabilnie, energetycznie, jak zawsze.

Charles i Call My Name w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 11 po 9. Same dobre info dzisiaj, no bo przecież piątek mamy, tuż przed weekendem jesteśmy, a wy do tego weekendu to macie już naprawdę bliżej niż inni, bo razem z wami zaczniemy weekend jeszcze przed 10 w Melo. A już za chwilę będzie o napiwkach. Jak planujecie jakieś wejście dzisiaj wieczorem, to przyda się wam to info.

0: Jakaś taka mocno rozśpiewana dzisiaj jesteś. Zobaczymy, czy będzie ci teraz do śmiechu. Słuchajcie, bo wjeżdża temat, który od zawsze wzbudza emocje, czyli dawać czy nie dawać napiwki. No i kto mógłby się, słuchajcie, wypowiedzieć w tej kwestii jako autorytet? No kto? Jak myślicie, no?
1: No mi się wydaje, że odpowiedź jest tylko jedna. Królowa.
0: Oczywiście.
1: Magdalena, kochana.
0: Magda Gessler. Jej zdaniem takie dodatkowe nagradzanie kelnerów jest okej, a napiwek powinien wynosić około 10% wysokości rachunku. No i w różnych krajach obowiązują różne zasady w tej kwestii. Jak gdzieś jedziecie, to dobrze się rozeznać wcześniej, żeby nie być zaskoczonym. Na przykład nie wiem, czy wiedzieliście, że w Stanach, czyli w USA, w niektórych miejscach wymagane jest aż 40% wysokości rachunku. No?
1: O, ale coś widziałam właśnie w serialach, zawsze tak jest, że się kłócą, jak ktoś nie da napiwku.
0: Jadam mniej, nie? Są też miejsca na świecie, gdzie knajpy doliczają sobie napiwek automatycznie. No i co, Daria? Kto pracował w gastro, ten się z tego nie śmieje, co?
1: Dokładnie, kto pracował w gastro, ten w cyrku się nie śmieje.
0: And the Dust i Zokaria w Meloradio, bo tak podkręcamy tempo, 18 po 9.

0: Mikolasy Trips w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Super jest mieć świadomość, że jest się w czymś naprawdę dobrym, a jeszcze lepiej, jak się jest w czymś najlepszym. W czym najlepsza jest pewna Polka, która pobiła totalny rekord. O tym już za kilka chwil opowiemy wam w Melo, a wcześniej pojawią się Calvin Harris, będzie też David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryer.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

bałtyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za

Wiktoria Kida w Melo Radio. Oj, dziewczyno, podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10. Oj, co ta Polka zrobiła? Violetta Sadowska zbiera książki, ale co najważniejsze, te książki są wyjątkowe, bo każda z nich ma podpis autora. Tym samym Polka pobiła rekord Guinnessa w kategorii największa kolekcja książek z autografami pisarzy. Zajęło jej to 15 lat, a w tym czasie zebrała 2652 książki, czujecie? No, z audiobookami nie byłoby tak łatwo, co? Uwaga, uwaga, bo za chwilę weekend, razem zaczynamy.

0: Kitchen w Melo Radio, podkręcamy tempo, ale to się wszystko mega fajnie układa. Za 13:10, uwaga! Wiem, że wy czekaliście, a nas macie od tego, żebyśmy ogłosili wam to najszybciej, najwcześniej, żebyście nie musieli już długo czekać. I teraz to zróbcie sobie listę wszystkich najbardziej nieprawdopodobnych rzeczy, jakie możecie zrobić w weekend i zacznijcie je robić.
1: Hi, this is Scooter, let's go with weekend.

0: Scooter, How Much Is The Fish. Tak zaczyna się wasz weekend razem z Melo. Za 9 minut 10 będą niedługo newsy, będzie prognoza pogody. No i oczywiście po 10 będzie to, co lubicie, czyli wasza ulubiona energetyczna muza non-stop, bez gadania i bez reklamy.
1: A już o 10 zagramy
0: Huntrix i Golden w Melo Radio. Łapcie piątek i weekend i korzystajcie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest...

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazja w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w Twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
10: Ostrzeżenie przed burzami na południowym wschodzie i te alerty weźcie pod uwagę jadąc samochodem, na przykład w Bieszczady. A jutro w Bukowinie Tatrzańskiej i w Białym Dunajcu będą spore utrudnienia i wstrzymania ruchu w związku z przejazdem wyścigu Tour de Pologne. Uważajcie też na zmiany związane z budową tunelu na Zakopiance w Libertowie. Sprawdzamy, co nas w pogodzie czeka dziś i w weekend. Ci, którzy mają dość upałów, odetchną, bo dziś na termometrach w Polsce od 20 stopni na wybrzeżu, przez 25-6 w centrum, po 27 na południowym wschodzie. Podobna temperatura jutro, a w niedzielę i w poniedziałek ponownie zobaczymy trójkę z przodu na termometrach. Po fali upałów nadeszły burze, alerty drugiego stopnia obowiązują dla województw południowo-wschodnich. W czasie burz porywisty wiatr.
11: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Setki interwencji straży pożarnej, zerwane dachy czy grad wielkości pięści. To po nawałnicach. Na jeziorze Seksty na Mazurach doszło do poważnego wypadku podczas obozu żeglarskiego, mówi Kamil Kulas z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.
12: Wskutek silnego i gwałtownego wiatru doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. Łącznie w wodzie przebywało 37 osób.
11: Uratowani nastolatkowie i ich opiekunowie noc spędzili w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okar. Sałata i tytoń mogą pomóc przy produkcji żywności. Biotechnolodzy stworzyli takie ich odmiany, które produkują białko mięśni zwierząt, a to jedno z najlepszych źródeł białka dla człowieka. Prezydent Czech Petr Pavel został członkiem Klubu Dziennikarzy Sportowych Republiki Czeskiej. Spełnił wszystkie wymogi dla fotoreportera freelancera. Prezydent Czech od dawna zajmuje się fotografią.

0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: wiecznie rządził Lumix, ale nic nie może przecież wiecznie trwać. A ten kawałek miał wiele wersji, ale te od Dub Dogs kochaliście w ostatnim tygodniu najmocniej. How Does It Feel to wasz ulubiony numer. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: czwartek jak w zegarku. Wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto.
3: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Szeroki wybór, pełny smak?
18: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
23: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
24: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
25: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Wiadomo!

A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Ci, którzy już po urlopie, pewnie się cieszą, bo weekend przed nami, więc trochę wolnego jeszcze wskoczy. A jak pogodowo będą wyglądać te dni? Dziś uwaga na burze, zwłaszcza na południowym wschodzie. W tej części kraju alert drugiego stopnia przed burzami. Jutro już raczej nie powinno padać. A co do temperatury, to dziś na wybrzeżu 20 stopni, w Poznaniu 25, w Warszawie 26, 24 w Krakowie i tu pochmurno z deszczem, podobnie w Lublinie i Rzeszowie.
1: Są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 19-latek utonął, ratując młodszego kolegę. Do tragedii doszło na kąpielisku w Siechnicach pod Wrocławiem. Po zmroku, gdy na miejscu nie było już ratowników, 15-latkowi, który wcześniej znalazł się pod wodą, udało się wyjść na powierzchnię. 5 osób rannych, ponad 1300 interwencji, to z kolei bilans wieczornych i nocnych burz. Skutki najbardziej odczuli mieszkańcy Mazur, Warmii i Mazowsza, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
2: Działania polegały na zabezpieczeniu uszkodzonych dachów, usuwaniu wiatrołomów oraz wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
1: A jak wiecie z poprzednich newsów, na jeziorze Seksty pod Piszem ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób po tym, jak potężny wiatr przewrócił 4 łódki młodzieżowego obozu żeglarskiego. Z kolei Ukraińcy przeprowadzili kolejne ataki 2000 km w głębi Rosji. Celem był znowu obiekt firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat.

0: dbaj razem z nami.
1: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów w super cenie 16,99. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram. Program z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdy

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: 99 FM. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: To pewne, niskie ceny

Dzienny 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: Zmienna i zróżnicowana dzisiaj aura. Upały odpuściły, ale zastąpiły je burze. Pochmurno i burzowo na południowym wschodzie kraju. Na północy i zachodzie z każdą godziną coraz pogodniejsze niebo i słonecznie. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu po 26,7 w centrum i na krańcach południowo-wschodnich. Jutro już nie powinno padać i temperatura podobna do dzisiejszej. Cieplej zrobi się w niedzielę i w poniedziałek i wtedy znowu możliwa trójka z przodu.
1: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Nadmierna prędkość to najbardziej śmiercionośny błąd, który popełniają polscy kierowcy, przestrzega policja i włącza się dziś w trwającą od poniedziałku akcję Road Polu. Wzmożone kontrole prędkości są w całej Europie, mówi podinspektor Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
2: Jest to naprawdę śmiertelne zagrożenie i nawet te kilkanaście kilometrów szybciej to bardzo często kilkadziesiąt metrów hamowania więcej.
1: Od początku wakacji w Polsce doszło już do ponad 160 śmiertelnych wypadków. A po wakacjach dzieci mają zacząć zdrowiej się odżywiać. Od 1 września zmienią się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Będą zupy na wywarach warzywnych, raz w tygodniu danie na bazie roślin strączkowych, więcej warzyw i owoców. Na koniec spoglądamy w niebo. Ogromna planetoida przeleci blisko Ziemi, ma średnicę 300 metrów i ostatnio była tak blisko 150 lat temu. NASA śledzi jej przelot.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynia.

0: zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Przez 2 tygodnie rządził Lumix, ale nic nie może przecież wiecznie trwać. A ten kawałek miał wiele wersji, ale te od Dub Dogs kochaliście w ostatnim tygodniu najmocniej. How Does It Feel to wasz ulubiony numer. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania.

0: To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: lodowniczką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W 20 miastach w niedzielę mają się odbyć protesty w geście sprzeciwu wobec narastającej fali przemocy wobec Ukraińców. Jak mówi jeden z organizatorów, Jakub Karyś z Komitetu Obrony Demokracji, nastroje ksenofobiczne w Polsce przybierają na sile.
1: Poziom agresji, poziom nienawiści wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj 4 lata temu schronić się przed wojną, jest niedopuszczalny.
0: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym. Senat bez poprawek przyjął ustawę o państwowym e-dzienniku. Projekt zakłada uruchomienie pilotażu w wybranych szkołach od września i udostępnienie bezpłatnych e-dzienników wszystkim szkołom za rok. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. A w Mikołajkach nie musicie już omijać miejskiego kąpieliska przy ulicy Okrężnej. Mrągowski sanepid zamknął je wczoraj z powodu zakwitu sinic, ale dziś znów otworzył, bo ostatnie deszcze i wiatr poprawiły jakość wody.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak.

0: Zdą!
1: I dlatego zostają z tobą na zawsze.
0: Mamę.
1: Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O reklamie.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet mielony wieprzowy 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty pekińskiej złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
16: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
17: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
18: Tu są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Są nowe informacje w sprawie aresztowanego mężczyzny z Poznania, który miał podłożyć ładunek wybuchowy pod własny samochód i wywołać panikę na stacji benzynowej. Analiza ładunku wskazuje, że mężczyzna chciał wrobić w atak byłą partnerkę.
19: Zabezpieczono na tym urządzeniu ślady tej kobiety. Według ustaleń ślady te zostały celowo naniesione.
18: Podejrzany nie przyznaje się do winy, grozi mu 10 lat więzienia. Meta znów słono zapłaci za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami. Grubo ponad $500 milionów kary orzekł sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Sędzia stwierdził, że właściciel między innymi Facebooka stanowi uciążliwość publiczną porównywalną do zanieczyszczenia powietrza. Z kolei ponad 1000 kont na YouTubie przedstawiających wygenerowanych przez AI lekarzy ujawnił hiszpański portal zwalczający dezinformację. Nieistniejące lekarze powielają kłamstwa w ponad 30 językach, również po

0: jest Freak Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemaneczko, 14 na zegarach. Zaczynamy więc piątkowy Freak Fight. A skoro piątek, no to są muzyczne premiery, więc dzisiaj w programie posłuchamy sobie nowych dźwięków. Ktoś dostanie 500 zł, więc to na pewno będzie dobry dzień. A pogadamy między innymi o tym, że nie można w gadkach jeździć autobusem. Ale zaczniemy od BDS-a i jego prezentu, który okazał się być nieco problematyczny. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18:00.

Sanach. To melodia w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jakiś czas temu mówiliśmy o ładnym geście BDS-a, który na swoim koncercie podarował swój własny sikor jednej z fanek. No tylko właśnie pojawił się drobny problem, ponieważ ten zegarek, jak tak sprawdzałem w internecie, to jego cena zaczyna się od 30 paru tysięcy złotych. A jako, że BDS i ta fanka są dla siebie osobami obcymi, no to trzeba zapłacić podatek, więc kilka tysięcy co najmniej będzie do zapłaty, a gdyby chciała go sprzedać, to musi poczekać pół roku albo zapłaci drugi podatek, tym razem od dochodu. Mam nadzieję jednak, że BDS pokaże ten gest i ten podatek opłaci.

ale Farben i Flynn. I need to know, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Melo Radio i wiem, że king shaming nie jest okej. Okay. Natomiast naprawdę są jakieś granice. Ostatnio w Chinach odbył się konwent i z tego konwentu usunięto kilka cosplayerek. A to dlatego, że zaczęły sprzedawać lemoniadę ze stóp. No i to brzmi mniej więcej tak właśnie jak brzmi. No, były po prostu miski z wodą, z plasterkami cytryny i te cosplayerki tam swoje stopy zamoczyły i sprzedawały w jednorazowych kubkach ten napój bogów za jedyne 28 zł za kubek. No biznes całkiem niezły, ale organizatorzy szybko się ich pozbyli, mówiąc, że jest to zaburzenie porządku i negatywnie wpłynęło na reputację imprezy. Z tym chyba możemy się zgodzić, chociaż no taka reklama myślę, że przyciągnęłaby wielu użytkowników. Na przykład taki Quentin Tarantino. Myślę, że on już by bukował bilety, gdyby na takie rzeczy pozwalali. Ale nie pozwolili w Chinach. Bardzo dobrze! Gratulacje Chiny! O, 5000 social creditsów mi wpadło. Jak miło.

Marshmello Radio, to Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine. Tak właśnie podkręcamy tempo. Jeszcze w tej godzinie pojawią się Rita, Nightcrawlers, Mufasa i Hype Man z numerem Friday. No w piątek oczywiście nie może tego kawałka zabraknąć, a pogadamy o tym, co facet znalazł w lesie. I to nie były grzyby. To taki spoiler. 1, 2,

Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Lody Vibes Coral 1 litr w super cenie 13,99. Karkówka wieprzowa bez kości w weekend to jedynie

0: jedynie 19,99 za kilogram. Pomidory czerwone tylko 4,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

Feder i Alex Ayono, Lordly w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz wybieramy się na wycieczkę do lasu i proszę patrzeć pod nogi, bo nie wiadomo, co tam się znajdzie. Na przykład na Mazowszu, w lasach nowodworskich, jeden facet wybrał się z detektorem metalu, żeby poszukać sobie jakichś skarbów i znalazł gliniany dzban, a w środku 17-wieczne monety. Robocza hipoteza jest taka, że w czasie potopu szwedzkiego albo lokalna ludność ukryła swoje skarby przed Szwedami, albo to Szwedzi to ukradli i schowali na później i zapomnieli zabrać ze sobą. No tak czy inaczej, poszukiwacz skarbów na pewno się cieszy i wcale mu się nie dziwię, bo już w liceum poznaliśmy z kolegami, ile radości może dać leśny dzban.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Gibbs, PZ i For Money, to jest karnawał w Meloradiu, a w studiu już Ewelina. Siemanko.
1: Siemanko, dzień dobry.
0: Dzisiaj byłem zatankować na stacji. Bardzo mnie zabolała w portfel ta wizyta.
1: A słuchaj, może będzie lepiej, ale o tym w wiadomościach, bo rząd coś szykuje. Kiedy? No to poczekajcie na newsy.
0: Zawsze jest tak, że jak tylko zatankuję, to potem jest lepiej. Taki mój pech.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
2: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
22: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Pani Celinka wie, co jest super.
25: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: O reklamie. Meloradio z Kupca. Słuchaj na 102,9 FM.
27: Minuta do 15. Czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
28: Zalane piwnice, posesje i budynki to krajobraz po potężnych ulewach na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali tam już blisko 70 razy, relacjonuje ich rzecznik Marcin Betleja.
29: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
28: Uszkodzone linie energetyczne odcięły też od prądu 800 domów. Strażacy apelują o ostrożność, bo pogodowe alerty wciąż tam obowiązują. Tańsze tankowanie? Rząd rozważa nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Zdaniem analityków decyzja może zapaść w najbliższych dniach. A Warszawa nie marnuje żywności. Owoce i warzywa ze stołecznych targowisk trafiają do jadłodzielni zamiast na śmietnik. Akcja Myślę nie marnuje bije rekordy, bo w tym roku uratowano już 9 ton jedzenia, czyli 2 razy więcej niż rok temu.
27: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu i w tej posłuchamy czegoś nowego, ale na sam początek opowiemy o kierowcy autobusu, który jeździł w spódnicy. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18:00.

Florida w Melo Radio, Good Feeling. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i dzisiaj samopoczucie o wiele lepsze, no bo w końcu się ochłodziło. Te upały naprawdę dają się we znaki. No, zwłaszcza jak nie można się jakoś lekko ubrać do pracy. Właśnie pan Dariusz, kierowca autobusu z Warszawy, zwrócił uwagę na pewien palący wręcz problem. Mianowicie warszawski ZTM najwyraźniej nie pozwala swoim kierowcom na noszenie krótkich spodenek do pracy, nawet kiedy 37 stopni w cieniu, tak jak było ostatnio. No więc pan Dariusz postanowił ubrać się w służbową koszulę i założył też spódnicę, no bo jak nie może w spodenkach, to dlaczego nie w spódnicy? No i się okazało, że w spódnicy też nie może, bo akurat trafił na kontrolę z ZTM-u i dostał karę. Bardzo nieładnie. Życzymy wszystkim kierowcom, żeby jednak mogli się ubierać do pracy, no tak, żeby na przykład się nie zgrzali jakoś turbo. Dobrą robotę robicie, chłopaki. Pozdro z Brighton.

0: Smolasty i Trips. Duże oczy, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a duże oczy to będzie można zrobić w Berlinie, bo tam będą atrakcje, nie że inne jakieś powody. Tam odbędzie się Rave the Planet, to będzie no naprawdę petarda, bo to jedna z największych parad muzyki elektronicznej na świecie i będzie tam też polska platforma Under Bridge Float i wy możecie się na niej znaleźć, bo trwa konkurs na naszym Instagramie. Zapraszam bardzo serdecznie, jeszcze za chwilę powiem, jak można się na tę platformę dostać, ale co tam będzie można znaleźć, o tym mówiła nam Dagmara Łata, która jest współtwórczynią tego projektu.
1: Główną atrakcją będzie to, że nie będziemy stać w tłumie, ale jechać na potężnej ciężarówce z nagłośnieniem, z toaletą i z barem. W godzinach 14:22 będą dla nas grać DJ-e, więc oczekujcie najlepszej polskiej ekipy techno. Zaczynamy już o 13:30, spotykamy się pod platformą numer 25 15 sierpnia. Wszystkie platformy, w tym nasza jedyna z Polski, będą krążyć po centrum Berlina, w pobliżu parku Tiergarten, między bramą brandenburską a rzeźbą Elzy. Zapraszamy.
0: I na tę właśnie platformę jest do zgarnięcia podwójny bilet. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Instagramie Meloradia. Możecie się zgłaszać do jutra, do końca dnia.

Moonlight i Forte, to jest Alabama Ten. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo i skoro muzycznie była Alabama, to teraz zadam wam taką zagadkę. Co wspólnego ma Ellie Goulding i Bułgaria? Odpowiedź jeszcze w tej godzinie, bo posłuchamy nowości właśnie od Ellie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol.

0: dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.

0: modelki. Chyba że z tobą.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To jest ten moment, w którym posłuchamy czegoś nowego i będzie to nowy banger od Ellie Goulding. Ravers to jest zapowiedź jej nadchodzącej płyty, która ukaże się już we wrześniu. Płyta będzie nosiła tytuł... Bardzo ładny będzie nosiła tytuł I Know Too Much, dokładnie taki. I to jest też jeden z singli, który na tej płycie się pojawi, ale jest w tym nowym hicie też nawiązanie do europejskiego folkloru, mianowicie do Bułgarii. Tam na samym początku można usłyszeć pieśń, bułgarską pieśń ludową o nazwie Kaliman Kudenku. No to słuchamy Kaliman Kudenku, Ravers, Ellie Goulding w Melo Radio już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: So Good Genug w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: coś z Polski. Gips, Dope House for Money, Win.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność. Dokąd zaprowadzi szlak, ślady opon. Nie ma znaczenia, póki gaz ma...
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Rabaty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
3: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15. O reklamie.

0: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Stołeczny ratusz ogłasza 44-punktowy plan naprawczy dla warszawskiej ochrony zdrowia. Naczelna Izba Lekarska studzi jednak zapał.
2: Na razie mówi się bardzo dużo o powoływaniu kolejnych struktur, które będą gromadziły kolejne dane. Chyba więcej powinno powiedzieć się po prostu o etyce uczciwości i przestrzeganiu tych przepisów, które już są.
1: Mówi Iwona Kania, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Tymczasem w Kielcach prawdziwy koszmar. Ze starego kurnika uratowano ponad 300 psów, głównie buldożków. Niestety na miejscu znaleziono też martwe szczeniaki. Właściciel prowadził podwójną grę, miał legalną hodowlę na pokaz, a obok ukrytą maszynkę do zarabiania pieniędzy. 35-latek jest już w rękach policji i grozi mu do 5 lat więzienia. A na koniec kierunek Śląsk. Województwo zyskało dwa rezerwaty, Bogdaniec i Psinos. Oba położone są na terenie powiatu częstochowskiego.
0: 16 na zegarach, a w tej godzinie zdradzimy, jak mieć takie piękne ciało jak Skolim, bo on zdradził swoje sekrety. No i będzie też kasa do wzięcia. Mikołaj, siemanko.

Underneath the Blue to Mozmian i Joe Clear w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. No a teraz zdradzamy, jak mieć sylwetkę taką jak z Colim. Okazuje się, że kroki są dwa. Bardzo proste. Po pierwsze, całkowicie wyciąć cukier ze swojej diety. Tak właśnie zrobił z Colim. Mówi, że no czasem coś tam sobie jakieś ciasto zje, ale poza tym to generalnie zero cukru. No a drugi krok może być trochę trudniejszy do spełnienia, bo trzeba grać 40 koncertów w jeden miesiąc podczas sezonu wakacyjnego. No bo jednak skakanie na scenie też robi swoje. Ale wiecie, no pierwszy krok już jest do zrealizowania. Drugi, no trzeba będzie sobie coś tam pobukować jednak.

0: Formal Radio to Tiesto i Tate McRae, a na zegarach 16 po 16.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: I to jest ten magiczny moment, w którym ktoś za chwilę przytuli 500 zł od Melo Radia w szybkiej kasie. Być może będzie to Arleta, ale najpierw ma jedno proste zadanie. Odebrać od nas telefon. Czekamy oczywiście 5 sygnałów. Pierwszy za nami.
2: Tak, słucham.
0: Siemanko, Arleta, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Cześć. Melo Radio.
0: Cześć, gdzie was złapaliśmy?
2: Słuchajcie, jesteśmy nad jeziorem, w trakcie wieczoru panieńskiego. Ola, przywitaj się, jesteś na wizji w Melo Radio.
3: Dzień dobry, tutaj panna młoda z tej strony.
0: Cześć, Ola. Słuchajcie, no to piękne Melo się w takim razie szykuje na ten weekend, więc przydałaby się szybka kasa na weekend oczywiście. Arleta, no to tak już chyba wszyscy wiemy, ale dla formalności powiedz, na co ci 500 zł od Melo.
2: Słuchajcie, nasza operacyjna położna zeszła dzisiaj z bloku w nocy, rano, żeby przyjechać na tą imprezę i Melo Radio może nam pomóc znaleźć się na drugiej stronie jeziora, w klubie, na plaży i wasza kasa pomoże nam dzisiaj bawić się dobrze. Pomóżcie.
0: No pięknie, no to w takim razie nie mamy wyboru. Arleta, 500 zł jest twoje! Więc zanim jeszcze do klubu, to najpierw szybki przystanek w bankomacie i za chwilę możesz z niego wyciągać szybką kasę od Melo Radia.
2: Super, dziękuję bardzo i przy okazji chciałam wam wszystkim słuchaczom Melo Radia życzyć pięknego, udanego, słonecznego weekendu. Bawcie się tak dobrze jak my.
3: Ja bardzo dziękuję, ten wieczór panieński będzie niezapomniany.

0: Take Me Back. I my zabierzemy was jeszcze w tej godzinie z powrotem na wesele Rafała Brzozowskiego, bo już wiemy, że było drogie, ale czy się zwróciły chociaż koszty? No, to jeszcze w tej godzinie na pewno sobie sprawdzimy.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości. We'll be right back.

kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak,
2: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

The Four Strings w Malo Radio. Take me away into the night. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I wracamy na wesele Rafała Brzozowskiego, no bo to było takie, można powiedzieć, royal wedding. Patrząc przede wszystkim chyba na cenę, bo szacowany koszt całego wydarzenia mógł sięgnąć nawet 500 tysięcy złotych. No samo menu miało kosztować 160 tysięcy, więc oczywistym pytaniem do Rafała Brzozowskiego było to, czy wesele mu się w jakikolwiek sposób zwróciło i powiedział: no nie, to się nigdy nie zwraca, nie po to się robi wesele, żeby się zwróciło. Natomiast patrząc, jaką śmietankę towarzyską zaprosił na swój ślub i wesele właśnie, no to mogli coś tam mu dorzucić więcej do koperty.

0: Sun to Urzel w Melo Radio.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Fuga i Liwka i Enklawa chce więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie wędzarni Białecka.

0: wiejskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, duże okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Co jest grane w Słupcy?
2: Sprawdźmy, jak bawi się Wielkopolska. Ula Myszkienice, zapraszam. Dziś w poznańskim Filtrze Over Mono Listening Party. Jutro po raz kolejny zagrają Switch oraz Snowdrop. To twórcy serii House On. Tym razem duet sięgnie po muzę z pogranicza Grove i Pure Techno. Start o 22:00, wejście free. A do soboty potrwa Members Only Festival na Nocnym Targu Towarzyskim. To już piąta edycja. Dziś wystąpią m.in. Młody, West, Oke, Kels, Pazma czy Lingo. Koncerty codziennie od 16 do 22:00. Jeśli zaś jesteście w okolicach Konina, to wpadajcie na Plac Wolności. Tam startuje właśnie impreza disco na rynku. O dobrą muzę zadba DJ Juicy Joss, a o dobre jedzenie knajpki przy rynku. To będzie udany imprezowy weekend. Na przekór pogodzie i wszystkim smutasom, którzy chcą siedzieć w domu.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
4: Masowe zatrucie w Międzywodziu. U 53 pacjentów szpitala rehabilitacyjnego wykryto rotawirusa. Sytuacja jest opanowana, nowych zakażeń brak. Sanepid bada sprawę. Wyniki poznamy w poniedziałek. A skoro Sanepid, to prawie 1000 interwencji zgłoszono do urzędu dzięki aplikacji mObywatel. Taka możliwość kontaktu istnieje od lipca, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Krzesiowski.
5: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
4: Przez apkę możecie zgłosić zarówno podejrzaną restaurację, jak i trefne jedzenie. Tymczasem w pracy tylko co trzecia Polka używa feminatywów, wynika z najnowszych badań SWPS. Kobiety często zostają przy męskich formach z obawy, że żeńskie nazwy stanowisk brzmią mniej profesjonalnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: 17 na zegarach i klasycznie w tej godzinie przyda Wam się WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl, bo będziemy grać w Państwa miasta. Dzisiaj będzie naprawdę mocno weekendowo. Mikołaj, siemanko. Meloradio.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To South w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a skoro mamy 17, no to bawimy się oczywiście słowem we Freak Fajcie. I dzisiaj pytamy, co można robić w piątkowy wieczór na literę T? No można na pewno tańczyć z radości, że w końcu weekend. Można targać zakupy do domu, to mnie akurat czeka dzisiaj wieczorem. Ale też można oczywiście towarzyszyć komuś w dobrym melo. Co można robić w piątkowy wieczór na literę T? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do którego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Co można zrobić w piątkowy wieczór na literę T? WhatsApp Meloradia, czekamy na wasze wiadomości.

0: The Wolves to Robin Schulz na antenie Melo Radia. Dzisiaj pytamy, co można robić w piątkowy wieczór na literę T i stanęliście jak zwykle na wysokości zadania. Można trąbić na innych, jak się zjeżdża z trasy na przykład. To zdecydowanie. Chociaż w niedzielę mam wrażenie, że bardziej ma się ochotę trąbić. Trekking. Padła taka propozycja. Wieczorny spacer po lesie lub mieście. Idealnie. W sumie na taką pogodę, jak mamy teraz. Szymon pisze, że można testować swoje możliwości. Tylko proszę się nie przeliczyć z nimi. I Artur proponuje, że można się trzeć jak ryba. Bardzo dobry pomysł na piątkowy wieczór. Są też wiadomości głosowe. Grzechu, co można robić w piątek wieczór na literę T?
1: Tańczyć do utraty tchu.
0: Pięknie powiedziane. No i Przemek, jaka jest twoja propozycja?
2: W piątek na T? Co można zrobić? Twoją starą.
0: Brzydko powiedziałeś, koledze. Co można robić w piątkowy wieczór na literę T? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Lost Frequencies w Melo Radio. Live it all. Dzisiaj pytamy, co można robić w piątkowy wieczór na literę T. Ania?
1: Piątek na literę T możemy tworzyć wspomnienia. Piękne wspomnienia, różne.
0: Cudownie powiedziane. Mam nadzieję, że właśnie ten piątek będzie takim, w którym jakieś wspomnienia się wam utworzą. Co można robić na literę T w piątkowy wieczór? To jest pytania. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Przez 2 tygodnie rządził Lumix, ale nic nie może przecież wiecznie trwać. A ten kawałek miał wiele wersji, ale te od Dub Dogs kochaliście w ostatnim tygodniu najmocniej. How Does It Feel to wasz ulubiony numer. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty obie.

0: objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Cobelli, Francis na antenie Meloradia. Całe lato, no i żeby całe lato było tak jak piątkowy wieczór, to by było wręcz idealnie. Dzisiaj mamy piątek, więc pytamy właśnie, co można robić w piątkowy wieczór na literę T i sprawdzamy wasze propozycje z WhatsAppa.
1: Na literę T można truć tyłek mężowi, żeby pojechał na weekend razem z tobą.
0: A, jak obiecał, to pojedzie, tylko nie powiedział kiedy.
2: Piątek na literę T można tarmosić kotka. Oczywiście nie swojego, tylko sąsiadki.
0: Ale tak za uszy czy za ogon? A może mniejsza z tym. Justyna?
3: Można tupać nóżkami z radości, że jest piątek.
0: A będzie też do czego, bo my zapraszamy was w piątek wieczór na Dobre Melo od 22:00. Tiesto, Marshmello, Samfeld i Don Diablo dla was zagrają.

0: Jubel w Malo Radio. To Ocean House. Tak właśnie podkręcamy tempo. 8 minut pozostało do godziny 18.
1: Ale buja.
0: Piątkowy wieczór. Można 30 Melo Radia słuchać na literę T.
1: Bardzo proszę, można i nawet trzeba, bym powiedział.
0: Odliczamy już za chwilę 30 najlepszych hitów w Polsce.
1: A jakiś zostaniesz spoiler ze mną na początek?
0: A tak.
1: A spoileru nie dam, bo nie. Trzeba słuchać.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
0: Po reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Od początku czerwca na polskich wodach utonęło już 100 osób. Do akcji ratunkowych na akwenach dochodzi codziennie. Wczoraj na jeziorze Sechsty na Mazurach wskutek burzy zatonęły 4 łodzie z młodzieżą. Na szczęście nikt nie zginął. Listonosze mają dość. Przeładowanie obowiązkami, braki kadrowe i praca na prywatnych autach to ich codzienność. Związkowcy ostrzegają, jeśli Poczta Polska nie zareaguje, wkrótce odczują to też klienci. A na koniec o wakacjach z AI. Urlopy ogarniamy już głównie w sieci. Jesteśmy wymagający i cyfrowi, mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl.
11: Prawie 60% Polaków odpowiedziało, że korzysta z AI przy planowaniu podróży. Pomaga im znaleźć atrakcje czy przygotować listę aktywności.
10: A jak się okazuje, robią to głównie osoby do 35 roku życia.
9: A ja już jestem po urlopie, więc jedyną podróż, jaką mogę sobie zapewnić, to te palcem po mapie.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzydziestka Meloradia.
9: Klasyczek.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
9: Dzięki Maciek, to prawda, odliczamy wasze ulubione numery. To jest 30 Melo, jest piątek, jest 18, jestem ja, jest Mikołaj i wszystko jest na miejscu.
13: Tak jest, no to co, panie drogi kolego,
9: a tak
13: zaczynamy?
9: Szybko?
13: No nie wiem.
9: Chciałem ci zadać pytanie jeszcze jakieś.
13: Przepraszam.
9: Nie wiem, co tam w weekend będziesz robił na przykład.
13: O stary, ja będę w weekend odpoczywał.
9: Wow, szok, wiem, Mikołaj wiem. Będzie robił
13: zaskoczyłem
9: nic.
13: Zaskoczyłem cię.
9: Ale jak niektórzy wiedzą, robić nic jest najlepiej, więc teraz czas na miejsce 30, a na 30 jedna z pierwszych, chwila, jeszcze raz, bo się zamotałem. Jedna z dwóch nowości w tym notowaniu.
13: Proszę,
9: już się wszystko zgadza. To Kaigo i Max Magnum, Take Me Back. A 29, Mikołaj?
13: Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine.
9: Mam nadzieję, że u was też wszystko dobrze, a miejsce 28 to właśnie ten numer. Skubani trzymają się w tej 30, już nie zliczę, który to tydzień.
13: Ale nisko jakoś. To trzeba by było zagłosować na swoje ulubione numery na meloradio.pl.
9: No i zobaczymy, jak zagłosowaliście w tym tygodniu. 27 to Another It Tak To You.
0: To jest 30 Meloradia. 30 Meloradia.
9: Tu Pychu, siemano.

My Place to Josh Baker i Poppy Bascomb w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, to jest 30 Meloradia i miejsce 25. A ten numer, zanim został oficjalnie wydany, stał się gigantycznym hitem na między innymi Coachelli. Wtedy został nazwany za taki jeden z najgorętszych hymnów tego letniego sezonu. No i coraz bardziej wam się też ten kawałek podoba. Miejsce 25 za nami, a oczko wyżej to Bi Romeo, to Fly.

0: Modelki i Włodarski. To Lubicie Eklato. Miejsce 22 w tym tygodniu w 30. Meloradia. Delikatnie w dół, ale cały czas Modelki rządzą. 18.18 na zegarach, a jak piątek to oczywiście czas na muzyczne nowości. Lens Savoli ma dla nas coś nagranego z Ritą Orą. No i jak takie połączenie wchodzi, no to już chyba wiemy, że to będzie dobry numer. Higher się on nazywa. No to co, lecimy?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

0: Tyle tygodni i wam się to nie nudzi. Magnetic i Webauza w Meloradiu. Numer, który został stworzony w małym domku wakacyjnym nad oceanem w Norwegii. No, jak widzimy, norweskie klimaty też potrafią być gorące. Miejsce 20 za nami, a za chwilę 19 i gość, o, który jest po prostu wspaniały. To tyle, co mogę o nim powiedzieć. Po prostu to jedno słowo zamyka wszystkie moje emocje w stosunku do niego. Mistrz letniaczków, White 2115 i to coś za chwilę na 19.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.
11: Piszę do ciebie, śpię.

0: I Like to Marlon Hofstadt, który chyba wszedł w swoją daddy era, no bo pochwalił się na Instagramie zdjęciami swojego nowego merchu, w którym znajdują się no naprawdę różne rzeczy, ale z ciekawymi napisami, na przykład właśnie In My Daddy Era czy My Daddy Is a DJ. No ciekawe, miejsce 18 za nami, to jest 30 Meloradia, a jak piątek to oczywiście masa nowości, no i czas na kolejną z nich, Clementine Douglas. Tę panią możecie kojarzyć między innymi ze współpracy z Calvinem Harrisem przy numerze Blessings, tym razem przychodzi solo ze swoim numerem Trust.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Madonna i Martin Garrix. To Bizarre. Miejsce 17 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Na Instagramie Martina Garrixa pojawiają się relacje z jego ostatniego weekendu. No i trochę pozwiedzał, no bo odwiedził Ibizę, Finlandię i Kosowo. Więc możecie zobaczyć piękne zdjęcia z tych miejsc. Naprawdę polecam. A teraz czas na miejsce 16 i wspomnienie Tomorrowland, gdzie Bibi Rexa zagrała debiutancko solo. To Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls.

0: Baba Maten, to Moonlight i Fordo, miejsce 15. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów, a teraz czas na zupełną nowość, no bo jak piątek to oczywiście dzień muzycznych premier, a ci już współpracowali ze sobą przy naprawdę wielu projektach. Eli Oaks i Lavinia mają dla nas coś zupełnie nowego, pamiętacie na pewno ich nową wersję wielkiego hitu od Britney Spears, I Wanna Go, tym razem mają dla nas Dumb Decisions. Yeah!
1: Najlepszy nowych hitów w

Nie wiem, jak oni to robią, ale każdy numer wychodzi im hitem. Dumb Decisions. Czy tak będzie tym razem? Ila Jokes i Lawinia to nowość i jednocześnie propozycja. Do 30 Mel Radia, za chwilę 19 i odliczamy dalej.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i jest już 19, to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia. Ciepło wam? No to pomyślcie sobie, jak gorąco było na Mykonos, gdzie swojego seta, czyli w Grecji, grał Robin Schulz. No i możecie to zobaczyć się między innymi na jego Instagramie, bo piękną karuzelę zdjęć wrzuciła. Jego Better Times to miejsce 14.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: Tu Pychu, siemano.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Martin Garrix. A razem z nim Ed Sheeran. Repeat it. Tak nazywa się ten numer, to miejsce 11 w tym tygodniu w 30 Meloradia, ale zanim pierwsza dziesiątka, no to czas na kolejną nowość. No i czwarty dzień września 2026 roku to ważna data dla fanów Ellie Goulding, no bo wtedy wyda swój szósty już album, I Know Too Much, tak się on będzie nazywał, a jego zapowiedzią jest ten numer, to Ravers.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Run, Weaver. To miejsce 10 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Tak podkręcamy dla was tempo. A teraz czas na 9. No i to Pika, który kilka dni temu wrzucił, jak ten numer wykonywał, no, w takim wspaniałym krajobrazie, to trzeba powiedzieć. Zachodzącego słońca, w tle góry, masa rąk w górze, no po prostu sztos. Topik i Becky G, Sorry Papi. To miejsce 9.

Tabletka i Tańcz to miejsce siódme. Miejmy nadzieję, że szczęśliwe na ten wieczór. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, to jest 30 Meloradia, a ten numer zachęca do dokonywania świadomych wyborów życiowych, no i takich wam życzę. Szczególnie jak o drugiej w nocy ktoś powie: nie, jeszcze nie idź do domu. Podejmujcie wtedy świadome, mądre wybory. A teraz czas na jeszcze jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Panowie z grupy Fastboy, możecie ich znać między innymi ze współpracy z Topikiem przy numerze Forget You. Tym razem mają dla nas Music Sounds. Taka nowość. Yeah.

Ale to fajnie buja, zupełna nowość na antenie Meloradia. To Fastboy Music Sounds, numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów. Już po 20 na meloradio.pl będziecie mogli na niego głosować. No i kto wie, być może warto mu dać szansę, żeby zawładnął naszą playlistą. A za chwilę miejsce szóste, Axwell i Bon, Whatever Turns You On, to wam zagram.

0: Oszczędzania o weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

No a było tak dobrze. Były już dwa razy miejsca pierwsze, miejsce drugie. A tu miejsce czwarte. Lumix i Self-Aware. To jest 30 Meloradia, w piątkowy wieczór też testujemy nowości. No i ten kawałek czeka na Was w propozycjach na meloradio.pl. Two Colors mają dla nas zupełnie coś nowego. Ja kupuję ten kawałek. Heart to Heart.

0: Dub Dogs, How Does It Feel na trzecim. A na drugim Oni, Fuka i Lipka, Chcę Więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jest lato, więc letniaczki muszą być w 30 Meloradia. Miejsce drugie za nami to Fuka i Liwka, a na pierwszym doczekali się Fire Fire, Shimza.

Fire Fire. To Shimza w Melo. Wasz nowy ulubiony numer. W końcu miejsce pierwsze w tym tygodniu, a jak będzie w następnym? Już po 20. Będziecie mogli głosować na meloradio.pl znów na swoje ulubione numery. No zobaczymy, czy Fire Fire ten tron i koronę obronią. No a za chwilę 20. startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Dużo się zadzieje, więc warto, żebyście byli razem z nami.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekkogazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
7: Minuta przed 20, a my już rozpoczynamy. Tak fajnie macie z Meloradiem. To jest Before przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Też będą takie przypominajki sprzed lat. Tupychu, siemano.

ale fajnie sobie takie sztosy przypomnieć. 13 minut po 20 to jest Before przed Dobrym Melo w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, ale teraz czas odkurzyć jeszcze inny numer z roku 2015, w którym Elena, która go wykonuje, powraca do jej pierwszej wielkiej miłości muzycznej, czyli do rytmów latino. Elena tak w ogóle to zadebiutowała na scenie w wieku 3 lat, występując razem ze swoją mamą w trakcie jednego z koncertów, więc naprawdę bardzo muzykalna rodzina. A w 2000 roku zdobyła złoty puchar Little Bear podczas konkursu, gdzie wykonała jeden z wielkich, wielkich hiciorów Whitney Houston. A tym razem w nieco bardziej takiej weselszej, a nie poważnej wersji. Elena i Dany Mazo to Senior Loco. Ten numer przypominamy w Biforze przed Dobrym Melo.

to Waterfall z remiksie od Coopers Me. Tak podkręcamy tempo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia macie oczywiście w biforze przed dobrym Melo, ale też gramy numery, na które możecie głosować w naszej liście hitów 30 Melo Radia. A to duo cały czas na wasze głosy czeka. Haluki i J-Lo, to Everything's Fine.

Ale remix. Najlepsze remixy hitów znanych z anteny Mela Radia. Macie w biforze przed dobrym Mela. 18 minut do 21 nam zostało. To Gabry Pontesson Paul i Nati Natasza, czyli Burn to Love Ya w remixie od Dutty Rock. Tak podkręcamy tempo, a teraz czas na jedną z właśnie rzeczy sprzed lat. Bo takie też wam w biforze przypominamy, takie perełki znajdujemy. No i teraz zaglądamy do roku 2007. No i numeru, który ukazał się na trzecim albumie studyjnym Davida Getty. Warto też zobaczyć na teledysk, no bo został on nakręcony na naprawdę pięknej plaży w pobliżu Los Angeles w Kalifornii, a mowa o numerze Baby When the Light. To David Guetta i Cozy Costi.

Ale to jest fajna nowość, ale to jest w ogóle super gość. Poznałem go w trakcie tegorocznego Tomorrowland, no i powiem tak, nie jeden before bym z nim rozkręcał i też potem dobre melo. Cyril i jego zupełna nówka sztuka, ta Feel It, Oh My Days. Pamiętajcie, że na ten kawałek możecie głosować w ramach 30 Meloradia, to na meloradio.pl. Zobaczymy, który numer w przyszłym tygodniu zgarnie miejsce pierwsze i szczyt. No a za chwilę 21 i będziemy lecieć dalej z beforem przed dobrym melo. Mam przygotowane sztosy sprzed lat, będą klasyki, Calvi i Remi wpadną z numerem Explosion, no i też będzie naprawdę dużo, dużo dobrych numerów po to, żebyście najlepszy biforek przed piątkowymi szaleństwami rozkręcali z Meloradiem.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Zmieniamy tempo. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: nagrody. Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

21 na zegarach, a w piątek to oznacza, że lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo, Modelki, Włodarski, Lubię Cię jak lato. To mam dla was na sam początek, ale będą też oczywiście najlepsze remiksy naszych hiciorów. Tu Pychu, siemano.

ужал в Мелорадио. Moving to the Sun w Biforze przed dobrym Melo. Mamy 12 minut po 21. No to teraz czas odkurzyć jakiś numer, przypomnieć sztosa sprzed lat. No i tym razem w łapki wpadł mi rok 2015. No i numer od dziewczyny, która debiutowała we francuskim The Voice. No i tam też zajęła pierwsze miejsce na listach hitów właśnie z tym kawałkiem, który swego czasu w Polsce też był ogromnym hitem. Luan, tak się ona nazywa, a numer to Avenir. I posłuchajcie, jak on brzmiał te 11 lat temu i jak dobrze brzmi teraz. Melody.

najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To macie w Biforze przed dobrym Melo. Grupa Shouse i numer Love Tonight od Davida Getty, podkręcona wersja. No a ten numer ostatnio w Polsce zyskał trochę drugą młodość, no bo został użyty jako jeden z głównych motywów serialu Proud. Swoją drogą, jak nie macie co oglądać w weekend, to może to jest dobry pomysł. A teraz czas na jedną z propozycji do 30 Meloradia, naszej listy hitów Not So Bad. Tę grupę możecie znać m.in. z numeru Let It Go, no a teraz mają dla nas zupełnie coś nowego. In a Fire, tak się nazywa ten numer. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na meloradio.pl. Będziemy wiedzieli, żeby grać go wam częściej.

Robin Schulz i Barbs to Better Times w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. 17 minut do 22 nam zostało. No teraz czas przypomnieć kolejnego sztosa sprzed lat, jak to w piątkowym Before mamy w zwyczaju. To będzie rok 2019 i numer, który zatrząsł listami hitów w Polsce, ale nie tylko, bo też Norwedzy się w tym kawałku zakochali i też bardzo dobry klimacik zrobił w serialu Szkoła dla Elity. Jeden z moich ulubionych. No i też numer, który bardzo dobrze wspominamy, bardzo ciepło z tego 2019 roku. Red City, Isaac Haim, to Kind of Love. Przypominamy ten numer w Before przed dobrym Melo.

Securitmix, to Sweet Dreams w remixie od Steve'a Angelo. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. To był Before przed dobrym Melo. No to co, 22 za moment, więc czas rozpocząć to, przed czym tak długo czekaliśmy. Czyli piątkowa noc i dobre Melo. Czyli sety od najlepszych z najlepszych. Tiesto na początek, potem Marshmello. To będzie, no mam wrażenie, bardzo dobra noc. I tego wam życzę.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Knows no boundaries.
5: Dobre Melo. Melo Radio.
4: Legacy.
5: Melo.
4: Shaped by decades of inspiration.
5: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
4: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
5: Melo.
4: This is Prismatic by Tiesto.
5: To jest Tiesto w Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio.
6: To the civilized ways of the fairgoers. These clothes. Pity for these onlookers who cover their pale bodies from the sun and the wind. We're ordered to remove this clothing. Pay to get in. And as they always wear. Touched by the reaches of civilization. It's worth. Simple ways. People. Did in athletic matches arranged by the authorities. Nth. Kills. You know, tribesmen and people from other lands.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest tu na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybij.

0: 9 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby w wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.